Mwen kse teleka 8 horas na 16 minutos jita misiela avu hashi lele ili enluwa ke radio Msambiki hashi funzeni shale gijani kuyafika 9 horas uing kse telinene.